0: Şerim et. Tağa da, tağa da, tağa, tağa! Rahmet!
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
0: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

手的森森比肩长很大火炬比多多巴索拉的曼哈我的大约没热天对你爱白热比肩

0: 池村隼人メッセージ発着するマガヤン受け抜けなくなった。
1: トラビアディマッシュ。

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Wasn't here

그리면서 고쳐드리려 가시네.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Nice to see you again, Jeeves. Very miss you, so, baby, you miss me too.
1: To Radio Dimash.
2: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
3: Kazachskie opowieści.
4: Kazach Engmilir.

0: tym czasie w Mekce różnica między bogatymi a biednymi stała się wyraźna. Bogaci Kurajszycy, którzy wzbogacili się dzięki pielgrzymkom, popadli w pychę. Dawno już zapomnieli o trosce nad sierotami i wdowami. Wnętrze Kaaby wypełniło się bożkami. Im więcej było bóstw wykonanych ludzkimi rękami, tym bardziej narastały waśnie między plemionami. Starszyzna i kapłani utracili swój autorytet. Ich miejsce zajęli pochlebcy i ludzie bez zasad, którzy schlebiali wyłącznie możnym i bogaczom. Podróżowanie przez pustynię stało się bardzo niebezpieczne. Rabusie napadali na podróżnych i często zabijali ich bez żadnego powodu. Coraz więcej było również wróżbitów i czarowników twierdzących, że rozmawiają z duchami. Nazywano ich kahinami. Charakterystyczne było to, że nagle stawali się poetami. Sprzedawali swoje słowa temu, kto ich nakarmi lub wynagrodzi. Potrafili godzinami wychwalać bogów i przodków swoich dobroczyńców. Mahomet nie znosił takich ludzi, dlatego często oddalał się poza miasto. Udawał się do jaskini na górze Hira. Pościł tam, rozmyślał i spędzał noce na modlitwie, prosząc Boga, aby jak najszybciej wyprowadził jego lud z bagna niewiedzy. Miał wtedy 40 lat. Pewnego dnia, gdy przebywał w jaskini, zasnął. Nagle usłyszał głos: „O Mahomecie, wstań!” Otworzył oczy i zobaczył przed sobą nieznajomego człowieka. Nieznajomy wyszedł z jaskini, a Mahomet podążył za nim. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Człowiek rozpostarł ramiona i nagle pojawiły się na nich ogromne skrzydła. Wzniósł się ku niebu. Końce jego skrzydeł sięgały gór Safa i Marwa. Jedno pióro z jego skrzydeł mogłoby zakryć całą Mekkę. Niebo pociemniało jak podczas zaćmienia słońca. Przerażony Mahomet zawołał: „Kim jesteś, dżinem czy aniołem?” Nieznajomy odpowiedział: „Jestem aniołem Gabrielem. Słuchaj mnie. Wszechmogący Allah uczynił cię prorokiem dla ludzi i dżinów. Przynoszę ci jego objawienie.” Następnie wyjął zapisany na jedwabiu zwój i podał go Mahometowi. Mahomet nie umiał czytać ani pisać. Stał zdezorientowany. „Czytaj”, powiedział Gabriel. „Nie potrafię czytać”, odpowiedział Mahomet. Wtedy anioł mocno go objął i powtórzył: „Czytaj”. Mahomet poczuł, że brakuje mu tchu. „Nie potrafię czytać”, odpowiedział ponownie. Za trzecim razem Gabriel ścisnął go jeszcze mocniej, także Mahometowi wydawało się, iż jego żebra zaraz pękną. „Czytaj”, rozkazał. „Nie potrafię czytać”, wyszeptał z trudem. Wtedy Gabriel zerwał zasłonę przesłaniającą jego duchowy wzrok. Serce Mahometa zostało otwarte. Ujrzał wszystkie góry, kamienie, rośliny i ptaki Mekki, żyjące w świecie duchowym w cudownej harmonii i doskonałym porządku. Natomiast życie mieszkańców Mekki wydało mu się chaotyczne, niczym mrowisko pozbawione celu. Wówczas Gabriel powiedział: „Czytaj w imię Pana, który ciebie stworzył. Stworzył człowieka z przylegającej kropli krwi”. I wtedy z ust Mahometa zaczęły płynąć słowa pełne mądrości i niezwykłego piękna. Było to pierwsze objawienie. Później wersety te zostały zachowane w Koranie jako początek sury Al-Alaq, czyli „Czytaj”. Gdy objawienie dobiegło końca, Gabriel zniknął. Po zniknięciu anioła Gabriela Mahomet był tak wstrząśnięty tym, co przeżył, że nie potrafił odróżnić snu od jawy. Ogarnął go lęk. Być może opętał mnie dżin, może chcą uczynić ze mnie kahina, wróżbitę, pomyślał. W pośpiechu wrócił do domu. Gdy dotarł do Hadżidy, powiedział: marznę, okryj mnie płaszczem. Położył się, a Hadidża natychmiast go okryła. Widząc jego blatość i bladość i niepokój, zapytała: Mahomecie, co się stało? Czego się boisz? Odpowiedział: czuję się tak, jakby ścigały mnie dżiny. Chcą zrobić ze mnie kahina. Wiesz przecież, jak bardzo ich nie cierpię. W górach jakaś istota zatrzymała mnie i zmusiła do recytowania słów, których wcześniej nie znałem. Twierdziła jednak, że jest aniołem Gabrielem. Hadidża nie straciła spokoju. Nie, Mahomecie. Jeśli rzeczywiście był to ktoś niezwykły, to był nim Gabriel. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Dobrze traktujesz krewnych. Pomagasz potrzebującym, wspierasz ubogich i sieroty. Jesteś hojny i troszczysz się o ludzi. Allah nie pozwoliłby takiego sługi na pastwę, nie zostawiłby takiego sługi na pastwę dżinów. W moim przekonaniu nie jesteś kahinem opętanym przez duchy. Jesteś prawdziwym prorokiem, który otrzymał objawienie. Tymi słowami umocniła się jego wiara i serce. Mahomet nie był człowiekiem, który wyciąga pochopne wnioski. Zachował cierpliwość i czekał na dalsze znaki. Niedługo potem objawienie przyszło po raz drugi. Spotkania z aniołem zaczęły się powtarzać. Pewnego dnia Hadidża postanowiła ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Powiedziała: Mahomecie, jeśli znowu zobaczysz Gabriela, od razu mi powiedz, zdejmę nakrycie głowy i rozpuszczę włosy. Jeśli to dżin, pozostanie. Jeśli jest to anioł, zawstydzi się i odejdzie. Po pewnym czasie anioł pojawił się ponownie z objawieniem. Mahomet zadrżał. Gabriel zbliżył się do niego i powiedział: o ty, który się okrywasz, powstań i rozpocznij swoją misję. Hadidża od razu zrozumiała, że znów przyszło objawienie. Zdjęła chustę, rozpuściła włosy. W tej samej chwili anioł zniknął. Czy nadal tu jest? Zapytała. Nie, odszedł, odpowiedział Mahomet. Wtedy Hadidża powiedziała: raduj się, jesteś prorokiem wybranym przez Allaha. Odrzuć wszelkie wątpliwości. Następnie wypowiedziała świadectwo wiary. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. W ten sposób Hadidża została pierwszą muzułmanką. Następnie zabrała Mahometa do swojego kuzyna Waragi ibn Nawfala. Opowiedzieli mu wszystko, co się wydarzyło. Waraga był człowiekiem pobożnym. Odrzucał bałwochwalstwo i wyznawał chrześcijaństwo. Znał wcześniejsze pisma i ich nauki. Po wysłuchaniu całej historii powiedział: wiesz, jesteś prawdziwym prorokiem, ja to wiem, niech będzie błogosławione twoje posłannictwo. Im wyższa jest godność proroka, tym cięższa odpowiedzialność na nim spoczywa. Hadidżu, jesteś pierwszą muzułmanką. Niech Allah ci błogosławi. Trzymaj się tej drogi mocno. Dla tej sprawy trzeba będzie poświęcić nie tylko majątek, lecz nawet życie. Religia Mahometa rozprzestrzeni się na cały świat. Po tych słowach wiara Mahometa stała się jeszcze silniejsza, a jego wątpliwości zniknęły. Posłannictwo prorockie, Risala, jednym z największych darów, jakimi wszechmogący Stwórca obdarzył ludzkość, jest Risala, misja prorocka. Oznacza ona, że Allah wysyła proroków, aby prowadzili ludzi ku niewyczerpanym skarbom wiedzy i mądrości pochodzącym od Niego. To właśnie przez proroków otwierane są oczy serca tych, którzy pragną poznać prawdę i zgłębiać Bożą mądrość. Gdyby prorocy, którym powierzono tak wielką odpowiedzialność duchową, przejawiali cechy niegodziwości, fałszu lub głębokiej niewiedzy, Allah z pewnością ukarałby ich surowo. Dlatego przypisywanie prorokom świadomego trwania w grzechu jest sprzeczne z rozumem i samą istotą tej misji.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I've been alone with you inside my mind.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

美国足，Are you ready？兄弟们。

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

只带我们入去无心地要和一起手可曾曾被曾召唤的或是被托罗巴索拉尔曼哈无只带我们入去对你爱白

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

net af. Ach, ja! Hadi hadi.

Sizim çirkinin Bergis Birgi Bergis Bergis Gülüydü Tamaşa

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

该是你，不该是你。Que j'ai ri, que j'ai pleuré.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Sizim şirkenin bergis birge bergis bergis Birlik Tamaşa.

жер біріткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Let's go. Come on. Deu bem com a dor.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平均墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

守得层层比肩长寒的火炬比多多破色拉着满哈我的大约没热天对你爱白热别给

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je rêve?

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Yeah.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Que je vis, pour que je meure. Que je ris, que je pleure.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

керемет. Тағы да, тағы да, тағы, тағы! Рахмет!

지대 음으로 질 우진디 여하기질 쇼다슨 슨비슨 정한다 고집이 도로 벗을 아름한가 우지대 음으로

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.